0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje Harley, Jemu, Harley przy tych cenach paliwa zostaje dzisiaj w garażu, a my ruszamy spacerkiem w czwartek i witamy gorąco poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jachim,
2: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już punktualnie szósta.
1: No i ta szósta nadeszła perpedes, czyli powoli nogami, proszę państwa. A skoro mamy godzinę szóstą, 3 września w czwartek, to jak zawsze o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Szef policji z Jeleniej Góry, który awanturował się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
5: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
3: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: Ruch w stolicy Podkarpacia dopiero nabiera tempa, więc główne trasy przejedziecie jeszcze bez większych opóźnień. Służby nie zgłaszają żadnych zablokowanych skrzyżowań ani poważnych awarii. Warto jednak zdjąć nogę z gazu. Początek września oficjalnie zakończył wakacyjny luz. Jedźcie więc uważniej i bezpiecznie dotrzyjcie do celu.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Termometry w stolicy Podkarpacia wskazują 11 stopni. Niebo wygląda całkiem dobrze i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się zmienić. Temperatura rośnie. Z każdą godziną będzie robić się cieplej. Przed południem zmiana będzie już wyraźnie odczuwalna, a po południu termometry wskażą 23 stopnie. Przed nami bardzo przyjemny dzień. Słońce zostanie z nami do samego wieczora.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej każdy z nas będzie mógł zostać milionerem. I to tak definitywnie.
3: Definitywnie, tak. Po szóstej też każdy będzie mógł się poczuć jak prowadzący poranny program radiowy, czyli definitywnie obudzony. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po godzinie szóstej. Numero uno, czyli numer w stylu Italo Disco. Na początek kłaniamy się, witamy, gramy.

0: Jakże przyjemne, poranne I'll Be Your Baby Tonight. Robert Palmer nam śpiewa w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, w czwartek 3 września o tej nieludzkiej, wczesnej porze 6:10. Zaglądamy do kalendarza.
1: 27 lat temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Milionerzy. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wieżowców.
2: No to z tej okazji chcieliśmy pozdrowić najsympatyczniejszego z wieżowców, czyli Marcina Prokopa.
3: Tak, a czy państwo, słuchacze kochani, już na równych nogach o tej porze spoglądają z góry na przykład na stół zastawiony parówkami, 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie, nawet jeśli na nas z góry patrzycie. Apel poranny przed nami i czekamy na wasze uśmiechnięte, a nawet zaspane poranne głosy. Jest 11 minut po godzinie 6, gramy Urszulę.

0: na Britney Spears, to można powiedzieć tak, Britney w młodości. To takie USA, jakie znaliśmy w młodości. Obecna Britney to taka Ameryka, którą znamy obecnie. Ups, I did it again. W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Fantastycznie. A ja generalnie co rano mam, znaczy jak się budzę, to mam tak jak Britney, tak jak ona w tej piosence śpiewała. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ale radzimy jednak skorzystać z innych rytmów, innych kawałków i wykorzystać okazję i zrobić tak, jak Agnieszka Chylińska w piosence znalazłam. Jak tylko łazienka będzie wolna, to teraz, teraz, teraz pędzimy. A ONA posłuchamy już za kilka minut.
2: Autopromocja.
3: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
4: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
3: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
2: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
1: Ducha to ja niedługo wyzionę.
2: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: zapach kawy o tej porze unosi się w powietrzu, ale też zapach miłości, Love is in the air. Tak was budzimy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.29 na zegarach. Nie wiadomo kiedy i mamy już czwartek, tak to szybko leci. Sprawdźmy, czy oprócz nas ktoś już na nogach o tej porze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzisiaj jest czwartek, nie sobota. Zaspałem.
2: To dopiero początek kłopotów, bo po zaspałem następuje jeszcze spóźniłem się, ponieważ, no i tu trzymamy kciuki. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje leci Modern Talking. Jest dokładnie w pół do siódmej.

0: Tak się zaczyna właśnie dzień. Prawy do lewego, lewy do prawego. Jak się przesuwa tak papcia jeden do drugiego, to w końcu goś do kuchni, a nawet do łazienki dotrzemy, kochani. A później to już będzie tylko lepiej, gdyż robimy głośniej radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchamy najlepszych złotych przebojów, a oczyska otwierają się coraz szerzej same. Dzień dobry za 24/7.
1: Dzień dobry, za chwilę Annie Lennox i jej przebój o bieganiu po potłuczonym szkle. Tak się właśnie czujemy o poranku. A wcześniej podpowiemy wam, jak ominąć korki.

Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ruch w stolicy Podkarpacia szybko nabiera tempa. Najbardziej widać to na głównych wjazdach do miasta oraz na dojazdach z osiedli. Aut przybywa m.in. na warszawskiej, lwowskiej oraz krakowskiej. Ściągnijcie nogę z gazu i zachowajcie szczególną czujność w rejonie szkół oraz przejść dla pieszych.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od samego rana, kiedy ostatni raz człowiek robił coś po raz pierwszy w życiu, bo umówmy się, im jesteśmy starsi, tym tych pierwszych razów jest coraz mniej, prawda?
2: To prawda.
1: Ja na przykład ostatnio byłem pierwszy raz w życiu na żużlu i od razu to był finał klubowych Mistrzostw Świata. Prawie się pobili, działo się, było fajnie.
2: A ja w te wakacje po raz pierwszy dałam się namówić na jazdę na morzu na bananie.
1: Brawo.
2: Po raz pierwszy i ostatni.
1: A, okay.
2: Dziękuję, oj, już nie skorzystam.
3: Ja też ostatnio po raz pierwszy byłem na koncercie z Kolima i po raz ostatni.
1: Też po raz ostatni.
4: Ja ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak mi powieki strasznie opadają, bo zrobiłem okulary do czytania porządne. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy? Pochwalcie się telefonicznie albo mailowo 224430 i poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najbardziej interesujący, intrygujący głos. Obiecujemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Może takiej jeszcze nie piliście. Będzie pierwszy raz. 22, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kołysze, dobrze był ja ten przebój. Szona Pola w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty niecałe będzie godzina 7 i my teraz o poranku zaglądamy na chwilę do studia wiadomości.
1: Zakopianka pobiła w te wakacje rekord. Przez tunel przejechały miliony samochodów. Ile dokładnie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13:00. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
8: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
9: Mamy godzinę 7:00, w kalendarzu jest 3 dzień września i to jest czwartek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Kolejni polscy strażacy wrócili z misji w Hiszpanii. Rekordowa liczba aut przejechała w wakacje tunelem na Zakopiance. Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
11: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
10: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. Remont nawierzchni prowadziła firma zewnętrzna. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
12: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
10: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
13: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
10: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 000 pojazdów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7, 5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6. A Majszak z Valentinem Waszrotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wczoraj po raz drugi przegrały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii, 1-2.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Stolica Podkarpacia tętni już porannym ruchem. Spodziewajcie się większego tłoku na trasach dojazdowych do centrum. Samochodów szybko przybywa. Szczególną ostrożność zachowajcie na Rejtana i Powstańców Warszawy. Sytuacja na drogach jest dynamiczna, dlatego nagłe hamowanie pojazdów przed nami może teraz zaskoczyć.
1: Pogoda w Rzeszowie.
14: Rzeszowskie termometry wskazują około 12-13 stopni, nie pada, chmur na niebie jest niewiele i pogoda w żaden sposób nie przeszkadza. Temperatura powoli, ale rośnie. Przed południem zobaczymy około 18 stopni, a później termometry wskażą 23. Przed nami bardzo przyjemny dzień, słońce zostanie z nami do wieczora, więc warto zaplanować czas na świeżym powietrzu.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
9: Dzień dobry! Po siódmej zajrzymy sobie do wnętrza jakże bogatego o tej porze i sprawdzimy, jak się mają nasze wewnętrzne organy.
15: Po siódmej też okaże się, że nie tylko listonosz puka dwa razy. Jesteście ciekawi, kto jeszcze? No to zacznijcie dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Zwłaszcza, że gramy na początek nowej godziny. Bon Jovi, 4 po siódmej.

0: ekranie Witka. To już nie jest bajka. Legendarni amerykańscy naukowcy, słuchajcie, znowu wymyślili coś niesamowitego i musimy wam o tym opowiedzieć.
1: Przy pomocy znanego barwnika spożywczego, który zapobiega rozpraszaniu światła, sprawili, że skóra stała się przezroczysta. No i widać wszystko, co jest pod nią, i to może pomóc w diagnostyce różnych schorzeń.
2: Tak, ale uprzedzamy, nie próbujcie sami robić tego w domu, bo jeszcze zobaczycie, jak po wakacjach wygląda nasza wątroba. A teraz będzie używka zdrowa jak żadna inna. Na skołatane serce nic nie działa tak doskonale jak złote przyboje. Moloko, Sing It Back, jest 12 po 7.

0: się wydarzyło w Bangkoku, zostaje w Bangkoku, a co się wydarzyło w Mielnie, zostaje w Mielnie. Jest też polska wersja tego powiedzenia. Murray Head zagrał w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: My trzymamy kciuki, żeby nic się nie wydarzyło dzisiaj ani w łazience, ani w kuchni, ani w drodze do pracy i żeby w robocie też było spokojnie. Czwartek jakoś trzeba przetrwać, a jutro, o, proszę Państwa, jutro obudzimy się w zupełnie innych nastrojach. Za kilka minut u nas Ultravox, jest 19 po 7.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
14: Reklama.

0: listonosz zawsze puka dwa razy. Jak się okazuje, nie tylko listonosz, starość też.
1: No, tutaj bez poezji, proszę, bo sprawa jest prozaiczna i biologiczna. No. Starzenie nie jest procesem ciągłym, okazuje się, tak. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda, gwałtowne zmiany, no na gorsze niestety, zachodzą najczęściej w wieku 44 i 60 lat.
2: No, ja bym jednak tutaj wrócił do poezji, bo to wygląda na to, że w wieku 44 lat stajemy się mesjaszem narodów.
0: Nie? A w wieku 60?
2: A w wieku 60 dostajemy bilet dla seniora na pociąg.
0: Dobrze.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie piosenka o deszczowym facecie i It's Raining Man z pozdrowieniami dla tych, których na deszcz łupie w łokciu w 7:30.

0: Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. Tak mi przyszło do głowy, bo patrzyłem, że panowie z zespołu Inner Circle kilkakrotnie w 2008, 2016 i 2018 roku wpadali do Polski, ale tak wpadali i wypadali. No i ewidentnie musiało być im za zimno, skoro tak szybko uciekali, gdyż panowie pochodzą z Jamajki.
1: No tak.
0: Donosi radio Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek, nie wiem czym tam ważnym się zajmujecie od rana, my sprawdzamy, gdzie jest najwięcej grzybów w Polsce, przeglądamy po kolei powiaty i jak znajdziemy dobre miejsca, to oczywiście wam nie powiemy, jak to na grzybiarzy przystało.
0: No, oczywiście.
1: A za chwilę zagramy Manam w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Media Expert.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ruch w stolicy Podkarpacia szybko się zagęszcza. Poranne obowiązki i dojazdy tradycyjnie już nakładają się na siebie. Kilka minut zapasu przyda się dziś każdemu. Uważajcie w szczególności na Dąbrowskiego, Hetmańskiej i Podkarpackiej. Choć na trasach nie ma paraliżu, to jazda na styki, niepotrzebny pośpiech mogą tylko zestresować.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Takie te poranki i wieczory już ciemne i tak filozujemy, tak nas zebrało na to filozofanie. No dobra, im jesteśmy starsi, tym rzadziej robimy coś po raz pierwszy w życiu, prawda? Poza kolonoskopią oczywiście. I dlatego dzisiaj zbieramy wasze opowieści na ten temat. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? 2-2-4-4-3-0.
2: Ja po raz pierwszy od 45 lat poszedłem do dentysty. I nie żałuję tego. Nie było tak źle.
3: Otóż 1 września obchodziłam pierwszy raz w życiu swoje 62 urodziny.
4: Córka zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz w życiu tankowałem jej samochód. Boli.
5: No, sami słyszycie, w każdym wieku może być ten pierwszy raz. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy? 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos obiecujemy złotą kawę z waszymi porannymi prowadzącymi na pudełku. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: radiu. Złote przeboje. Na dzień dobry wystąpił zespół 16, który po czasie przemianował się na 17, a teraz będzie w dół. O procesie właśnie odwrotnym.
1: Pewnie mieliście taką sytuację, że na przykład kupujecie jogurt, opakowanie wygląda jak dawniej, cena ta sama,
2: tak,
1: ale zamiast 400 jest 350 gramów.
0: No mówiłem, że w dół leci.
1: Takie przypadki bierze teraz właśnie pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I więcej szczegółów w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 4 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Merkury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
6: Reklama.
7: Jest godzina 8, 3 września, czwartek mamy, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Dziś kolejne czynności z zatrzymanymi. Mniej produktu za tę samą cenę. Urzędnicy biorą pod lupę producentów. Iga Świątek zagra dziś o awans do kolejnej rundy US Open. Prokuratura będzie dziś kontynuować czynności z zatrzymanymi wczoraj osobami w sprawie afery zonda krypto, przekazała Prokuratura Krajowa. Są to 3 osoby: Rafał Z., biznesmen oraz twórca internetowy, oraz 2 kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także przyczynić się do odpowiedzi na pytanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
9: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
8: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, UOKiK zabrał za nie się teraz przez wzgląd na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał instytucji narzędzia do walki z tym procederem. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
10: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów. Będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i województwo śląskie. Metro kolej ma ruszyć za 2 lata. Iga Świątek będzie bronić honoru polskich singlistek na wielkoszlemowym US Open. Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny Fręch jest naszą ostatnią nadzieją na świetny wynik. Dziś jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podoroska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00 polskiego czasu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Paranny szczyt w stolicy Podkarpacia wciąż trzyma mocno. Główne nitki do centrum pozostają mocno obciążone. Wzmożoną czujność zachowajcie na Kopisto, pod Wisłoczu oraz w rejonie mostów. Sytuacja zmienia się tutaj bardzo dynamicznie, więc zamiast jazdy na zderzaku postawcie na bezpieczną odległość.

0: Pogoda w Rzeszowie.
1: Na termometrach mamy już 15 stopni, jest sucho, dość pogodnie i bez większego zachmurzenia. W kolejnych godzinach chmur wprawdzie przybędzie, ale przed południem nadal nie ma mowy o deszczu. Temperatura stale rośnie. Około godziny 10 zobaczymy 18 stopni, a w południe termometry wskażą 21. Dobra widoczność na drogach ułatwi dziś kierowcom każdą dłuższą podróż.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej zrobimy coś, co podobno ostatnio jest bardzo popularne, czyli zajrzymy w karty Tarota.
3: Po ósmej też wywróżymy, czy ktoś z was, nie, już wróżymy, że ktoś z was dostanie od nas poranną kawę z prowadzącymi na pudełku, jak nie, jak tak. W nagrodę za głos naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 8 gramy Hadawaya. What is love?

0: Karty mówią, że jesteś niewyspany. A teraz ciąg dalszy. Wróżenia i pewna ciekawostka o kartach tarota u nas.
1: Od czasów pandemii tarot, czyli to wróżenie z kart, wrócił do łask i obecnie bije rekordy popularności na świecie. Ludzie pytają o wszystko, o wojny, o kryzysy, ale głównie o swoje życie i powodzenie w związkach.
2: Przypadkowo mamy tutaj właśnie tarota i uwaga, właśnie teraz postawimy tarota za darmo wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje. O, i co nam wyszło?
3: Będzie dobrze.
2: I jeszcze do tego dobrze zagramy. Mary, Mary już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: tego, że podnosimy ręce do góry i robimy YMCA, to jeszcze jest drugi układ taneczny do tego przeboju Village People, czyli taniec a la Trump. To jest takie połączenie Elvisa Presleya z Forrestem Gumpem. Wygooglajcie wolną chwilą, jeśli nie widzieliście.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 8. Kochani, jeszcze tydzień, góra 2 i będzie mniej niż zero. Znaczy może się zrobić. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. W związku z tym, że chcemy Państwa przygotować na ten trudny moment, zagramy Lady Punk. Mniej niż zero za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Im jesteśmy starsi, tym pierwszych razów w życiu coraz mniej i dlatego dzisiaj słuchaliśmy przez cały poranek o waszych pierwszych razach. Czas na podsumowanie.
2: Wczoraj pierwszy raz w życiu przetkałam sobie sama zlew.
3: Ja w wieku lat 41 po raz pierwszy przekroczyłem ocean, byłem w Ameryce. W październiku zaczynam po raz pierwszy w życiu studia podyplomowe.
2: Ja w sobotę pierwszy raz wzięłam na ręce mojego najmłodszego wnuczka.
4: Ja pierwszy raz w tym życiu leciałam paralotnią.
5: Wczoraj pierwszy raz w życiu przeczytałam instrukcję.
6: A ja po raz pierwszy w życiu za namową córki poszedłem na grzyby. Spędziłem w tym lesie pół dnia, przyniosłem cały kosz grzybów po przyjeździe żony z pracy. Jak zobaczyła te grzyby i przebrała ich, okazało się, że z tego całego kosza to ja tylko miałem 6 grzybów jadalnych.
7: Ojej, to może tak, wysyłamy amatorowi grzybiarzowi złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, a atlas grzybów niech pan amator kupi we własnym zakresie. No i witamy się słowami, tu nic nie ma. Tak prosimy jest. Pamiętać. Dziękujemy wam za wszystkie te dzisiejsze opowieści.
1: Dziękujemy, a jutro dokończymy taki nastrajający weekendowo wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.

0: za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie wręcz tak brzmiała druga połowa lat 90. Lata 90. kochamy, uwielbiamy, tak jak 80. Dwie nasze ulubione dekady. Torn, Natalii Imbruglia zagrała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21.09.
1: Tej piosenki powstała w języku duńskim, ale o dziwo nie przyjęła się na całym świecie. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 21 minut będzie godzina 9, a za chwilę po naszemu, po polskiemu, oddział zamknięty i piosenka Party.
2: Radio Złote Przeboje.

Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam. Jan Wieczorkowski.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Parany szczyt powoli mija, jednak rejony przystanków autobusowych oraz główne skrzyżowania wciąż mogą generować opóźnienia. Ruch płynnie się rozładowuje. Wzmożoną czujność warto jednak zachować na Armii Krajowej, Alei Niepodległości oraz ulicy Sikorskiego. I najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu przed przejściem dla pieszych.
9: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: tym panom, to proszę państwa, fiordy z ręki jedzą. Grupa AHA, Norwegowie, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, ale my mamy swoje gwiazdy, bo Polacy nie gęsi. Proszę państwa, 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce absolutnie wyjątkowy koncert. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Tak się koncert nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert. Tak. Słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy słuchali Beaty bez prądu Unplugged na koncercie w Ruchęce, do dzisiaj wspominają to wydarzenie. No to jak to było?
1: Fantastycznie, jeszcze raz fantastycznie.
2: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe.
3: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchęce.
4: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
5: Bawiliśmy się super.
4: Bardzo elegancko.
6: Bardzo się podobało.
7: Było warto przyjechać ponad 300 km dla Beaty.
8: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
9: W Kozłówce też będzie się działo, to możemy obiecać, a żeby zdobyć bilety, zapraszamy was już teraz na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Beatę Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz inny wielki kobiecy głos, Celine Dion, za 7:09.

0: on szykuje się do serii koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki za formę i za siły witalne. A teraz za 4 minuty 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Giełda Zonda Krypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, no proszę.
1: Taka informacja pojawiła się dzisiaj o poranku. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
1: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
0: Ducha to ja niedługo wyzionę.
1: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
2: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
9: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
12: Reklama.
13: Trzeci dzień września, to jest czwartek, mamy godzinę 9:00 i zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem polskich piłkarzy. Polacy niechętnie się badają. Do akcji wkracza Ministerstwo Zdrowia. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze dziś o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
15: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
14: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
16: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem. deszczem.
14: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum Fori Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy mecz z Holandią o 15.
2: Pogoda.
14: Początek września na razie ciepły. Dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie, do 25 w Krakowie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale prawie w całej Polsce może też przelotnie padać.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
13: Dzień dobry. Cytując Kubę Sienkiewicza, wokalistę elektrycznych gitar, nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte.
17: Nie zastanawiajmy się, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko się po prostu zastosujmy.
13: Tak.
17: A dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują rozrywki, mamy największe złote przeboje. Słodkiego, miłego życia. Kombi już teraz, 4 po 9.

0: związku z tym, że Dolce Vita z rana, donosimy, że Dolce dzisiaj po 3,74, euro po 4,33, a benzyna i diesel stoją tak wysoko, że szkoda gadać, proszę państwa. Więc jeśli ktoś chce dzisiaj zakosztować tego Dolce Vita, słodkiego, miłego życia, to raczej na piechotę albo na rowerze. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A teraz zagramy piosenkę grupy R.E.M., o której wokalista Michael Stipe mówi, że jest zagrana w pogodnym i beztroskim stylu bubblegum. Na przekór temu tekst jednak traktuje o sprawach poważnych, które możecie rozkminiać na lekcjach muzyki oraz na korporacyjnych nasiadówkach. My po prostu zagramy. Shiny Happy People, R.E.M. w radiu Złote Przeboje.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: przypadku tych panów powiedzenie cienko śpiewać znaczy coś zupełnie innego. Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartek. Jeśli czujecie, że i wy cienko śpiewacie w pracy, to powinna pomóc kawa oraz spotkanie z czerwonoustą wokalistką.
1: No tak, bo to oczywiście czerwona szminka to był znak, jest znak rozpoznawczy Gwen Stefani, liderki i wokalistki grupy No Doubt. Oprócz tego pani Gwen ma na koncie kolekcję ubrań i rolę w filmie Aviator Martina Scorsese, a my możemy zagwarantować, że jak posłuchacie jej, to odlecicie po prostu. No to bardzo prosimy Gwen Stefani, No Doubt i Don't Speak w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Reklama.

0: Może i zimno, może nie za wiele do siebie mówią, ale za to jak grają, jak śpiewają, jakie piosenki nagrywają. W Szwecji takie rzeczy się dzieją. Grupa Ace of Base i The Sign. No i cóż ze Szwecji, skoro na pożegnanie. Dziękujemy, do jutra.
1: To byliśmy my, cóż, że z porannego programu w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Sobaj Indorkiewicz. A teraz przy mikrofonie zasiądzie ona, Gosia Kościelniak.
2: Cóż z tego, że przed południe rozpocznie, ale ładnie tak sobie poćwiczyć wszystkie szeleszczące spółgłoski, których nigdy w życiu nie, bo mówią tak dokładnie ci, którzy się, no może nie nigdy w życiu, ale ciężko będzie, którzy się polskiego uczą. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, na moje z wami przywitanie. Zapraszam, za 13 minut będzie 10.

Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i jak dziś będzie ze słoneczkiem, chmurami i deszczem. Zaraz po wiadomościach.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz? Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Reklama.
12: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Rzeszowa.
14: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dwóch kolejnych pacjentów poszkodowanych w wypadku autobusu na Węgrzech wróciło do Polski. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało ich do szpitali w Warszawie. Na Węgrzech pozostaje jeszcze tylko jedna hospitalizowana osoba. Poszkodowani ich bliscy cały czas mogą korzystać z pomocy psychologów. Pomoc i wsparcie medyczne będą też ważną częścią rzeszowskich senioraliów, które startują już jutro, tygodniowe święto. Na rzeszowskim rynku zainauguruje koncert Wojciecha Gąsowskiego.
15: Po koncercie odbędzie się przemarsz z rynku do Parku Kultury i Wypoczynku na miejskich bulwarach, na których o godzinie 19.30 rozpocznie się plenerowa potańcówka dla seniorów.
14: Mówił Daniel Czernota z Rzeszowskiego Domu Kultury. Z kolei młodszych mieszkańców regionu mogą zainteresować nowinki technologiczne. Ruszyła właśnie rejestracja na Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. Odbędzie się 7 i 8 października w Jasionce pod hasłem Teoria to za mało. Teorii oszustwa w praktyce spróbował natomiast 15-latek, który został zatrzymany przez rzeszowskich policjantów. Szczegóły sprawy za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
14: W Rzeszowie mamy teraz około 18 stopni. Z każdą chwilą robi się cieplej. Co prawda na niebie pojawia się już trochę chmur, z których miejscami w regionie jeszcze przed południem może pokropić. Temperatura utrzymuje dobry kurs. W południe zobaczymy 21 stopni, a po południu termometry wskażą przyjemne 23. Będzie ciepło i bez męczącego upału.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
16: No to zaczynamy czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że wszyscy kochający lata 80 i 90 i to brzmienie i tę muzykę są z nami. Zapraszam bardzo serdecznie.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Gosia Kościelniak, zaczniemy z Black or White, rok 91, a myślami, głową i językiem do mówienia będziemy w 2026, bo oczywiście robota nie zając, wszyscy jesteśmy w pracy, ale mam nadzieję, że mikro przerwy będziecie mogli sobie robić, żeby bawić się z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Koński ogon za 75 tysięcy złotych? Oczywiście, kucyk mam na myśli, taki kobiecy kucyk z włosów. Podczas koncertów w Japonii i Ameryce Madonna miała przypięty taki kucyk inspirowany zabawką z dzieciństwa. Ten koński ogon przypinany był do jej naturalnych włosów za pomocą dużej klamry i oczywiście setek psóweczek. Królowa popu wybrała go, bo obawiała się, że jej naturalne włosy są za krótkie i będą zbytnio przypominać wizerunek z poprzedniej trasy. Kucyk został więc zdjęty, gdy dotarła do Europy, ponieważ przeszkadzał Madonie ciągnąc jej naturalne włosy, no i często wplątując się wnoszony przez nią mikroport. Ten kucyk sprzedano na aukcji za 20 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych. A propos mikroportu, no to oprócz standardowego mikrofonu do ręki, Madonna podczas koncertów zakłada mikroport, czyli ten malutki bezprzewodowy mikrofon, i chociaż nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na to, umożliwiające swobodny taniec i śpiew rozwiązanie, no to wizerunek Madony z mikroportem stał się tak popularny, że to urządzenie zaczęto określać mianem Madonna Mic, czyli mikrofon Madony. Teraz Madonna jeszcze bez kucyka z 1986 roku w radiu Złote Przy.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.00.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy w pracy Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas to, jakiego języka używamy w naszej pracy. Dzisiaj dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. Dzwonicie.
2: Tylko ludzie z mojej branży to zrozumieją 40-52.
1: Krawiectwo? Branża taboru kolejowego. A albo kod błędu w systemie? A może tętno? No wszyscy się tu zastanawiamy w radiu, więc udała się ta zagadka. Może zadzwonisz jeszcze raz i zdradzisz. I jeszcze jeden telefon przed nami.
3: Od roku pracuję w lesie i pewnego dnia ktoś mnie zaprosił, że na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby poocinać, to jest niepotrzebne.
1: Manipulacja na mydle? Biorę, będę używać. Dziękuję za to sformułowanie bardzo. 2244430. Zdanie, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. A za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radio Złote Przyboje po 12.

0: Chris the Buck i za 3 minuty już będzie godzina 11, więc pierwsza godzina naszego spotkania już za nami, ale rozpościerają się pięknie przed nami kolejne. Posłuchajmy teraz wspólnie wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzonych, i wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przewozi.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me bye.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Wiadomości z Rzeszowa.
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Rzeszowscy policjanci zatrzymali 15-latka podejrzanego o udział w oszustwie metodą na córkę i na lekarza. Według ustaleń śledczych nastolatek odebrał od 72-letniej kobiety z Głogowa Małopolskiego blisko 60 tysięcy złotych. Został zatrzymany w Zabrzu i przewieziony do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Spokój i bezpieczeństwo, ale w zupełnie innym wymiarze zyskują właśnie mieszkańcy stolicy Podkarpacia. Kończą się kolejne inwestycje na drogach osiedlowych. Grzegorz Pałka.
13: Drogowcy sfinalizowali już pracę na jednej z bocznych ulicy Świętego Marcina na osiedlu Słocina, gdzie ułożona została nowa nawierzchnia. Nowy asfalt pojawił się też na ponad 200-metrowym odcinku ulicy Świętej Faustyny.
12: A na terenie całego Podkarpacia rusza dziś akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Działania potrwają do 12 września. Bezpieczeństwo i profilaktyka to tematy, które zdominują najbliższe tygodnie, ponieważ wrzesień ma być w naszym regionie miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Więcej o tym powiemy w wiadomościach za godzinę.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Pogoda w Rzeszowie.
12: Na rzeszowskich termometrach mamy około 20 stopni. Co prawda na niebie zebrało się już więcej chmur niż o poranku, ale temperatura wciąż jest bardzo przyjemna. Przed południem miejscami w regionie upłynie z deszczem. W południe zobaczymy 21 stopni, a najcieplejsza część dnia przyjdzie nieco później. Około 15 będą 23 stopnie. Wtedy znów mogą pojawić się przelotne opady.
11: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
15: Dzień dobry, witamy. Kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.
16: Freddy.

został zobrazowany aż 3 teledyskami. Ten wielki przebój Savage Garden, który przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje, wokalista i multiinstrumentalista, czyli Darren i Daniel, powołali do życia formację

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i dzwonicie do Radia Złote Przeboje.
2: Moje branżowe hasła to PNE12, PKS18 i ZGD500 na operę.
3: Typowy reprezentant rasy o szlachetnej głowie, długa szyja, płynnie przechodząca w prawidłowo zaznaczony kłąb, ogon prawidłowo osadzony i noszony, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, nieco krótka i stroma kość ramienna.
1: Oho, to chyba są moim dużym szwajcarskim psie pasterskim, a przynajmniej o jakimś psie stroma kość ramienna. Czy to jest żargon sędziego wystawowego, kynologicznego? Mam nadzieję, że zgadłam. Ależ ciekawe mamy zawody różne i wszystkich nas łączy muzyka. Ta sama. 2-2, 4-4 i 3-0. Podzielcie się ze wszystkimi zdaniem z waszej pracy, które rozumieją tylko ludzie właśnie z waszej branży. Po 12 za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie...
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
13: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
12: Ducha to ja niedługo wyzionę.
13: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.

przebój, który przed nami został napisany przez Prince'a, ale tym razem Prince schował się pod pseudonimem Christopher. Prince pojawił się kiedyś na koncercie The Bangles w Los Angeles, a potem przygotował dla dziewczyn bardzo wyjątkową kasetę magnetofonową, zawierającą dwa napisane przez niego utwory, które no, chciał, żeby nagrały. Więc dziewczyny pojechały odebrać kasetę i były na niej dwie piosenki. Jedną z nich było Manic Monday, a druga nosiła tytuł Jealous Girl. Demo miało po prostu wokal dziewczyny i prawdopodobnie Prince oferował zespołowi ten utwór w takiej formie, żeby zaśpiewały go dokładnie w ten sposób. Ale one chciały stworzyć całość inaczej od podstaw. No i po nagraniu Prince przyszedł na próbę i był zachwycony efektem. Na szczęście nie miał pretensji, że piosenka brzmi inaczej niż jego propozycja. Radio Złote Przeboje.

0: Każda minuta, a co dopiero 4 minuty z głosem Joe Cockera, to jest dobra minuta i takie właśnie teraz były w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
10: Wiadomości z Rzeszowa.
11: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Choć statystycznie chorujemy rzadziej, to na zwolnieniach lekarskich spędzamy coraz więcej czasu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe dane za pierwsze półrocze. Justyna Rudzka.
12: W pierwszym półroczu tego roku lekarze na Podkarpaciu wystawili ponad 514 tysięcy zwolnień lekarskich, co dało łącznie ponad 6 milionów dni nieobecności w pracy, a średni czas spędzony na L4 wyniósł blisko 25 dni.
11: Tymczasem Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Właśnie rusza ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej. W te działania włącza się również nasz region. Już 17 września w rzeszowskiej siedzibie NFZ-u będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w ramach akcji Cukrzyca, jedna choroba, różne oblicza. Dobre nawyki pacjentów to jedno, ale Podkarpacie ma też powody do dumy, jeśli chodzi o najwyższej klasy kadrę medyczną. Profesor Kazimierz Widenka, szef kliniki kardiochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, został nowym konsultantem krajowym w swojej dziedzinie.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Rzeszowie.
11: W stolicy Podkarpacia mamy teraz około 21 stopni. Niebo na zmianę się chmurzy i przejaśnia, ale temperatura cały czas trzyma bardzo przyjemny poziom. Dzień jest ciepły, bez męczącego upału. W najcieplejszym momencie zobaczymy około 23 stopni. W drugiej części dnia może przydać się parasol, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz.
10: Radio Złote Przyboje RES 95,7 FM.
13: No dobrze, to przeszliśmy sobie już do popołudnia czwartkowego, co ogłaszamy w Radio Złote Przyboje z przyjemnością i gramy na początek tej godziny wielki przebój z tych lat.
14: Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Whitney Houston, która zarazi nas naprawdę dobrą energią.

Spaghetti Western może być inspiracją dla muzyki elektronicznej, albo czy zespół postpunkowy potrafi odnaleźć się w klubowo-elektronicznej estetyce? New Order, formacja powstała na gruzach Joy Division, udowodniła, że tak. Do oczywistych inspiracji członków grupy New Order należeli niemiecki Kraftwerk, no i włoski kompozytor Giorgio Moroder, ale tych tropów prowadzących do Włoch było więcej, bo na przykład słynną linię basu w wielkim przeboju Peter Hook podsłuchał właśnie we wspomnianym przeze mnie spaghetti westernie pod tytułem Za kilka dolarów z muzyką Ennio Morricone. Posłuchajmy New Order w Radiu Złote Przeboje.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
5: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Reklama.

0: Małgorzata i nie Zając.
1: Dzisiaj dzieliliście się zdaniami, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i padło wiele naprawdę ciekawych słów i zdań, często tajemniczych, na przykład takich.
2: Co to za praca, w których słowa brzmią pierśnica, obwiednia, rozrąb, szlak zrywkowy, leśnik.
1: Aha, dzbanek filtrujący dzisiaj dla leśnika innego, który wcześniej mówił, przypomnijmy.
3: Na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby połocina to jest niepotrzebne.
1: Pozdrawiamy mocno i przesyłamy dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. No i dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj. Świetne, a jutro znowu się bawimy i będziemy sobie nawzajem przypominać o tym, że robota nie zając.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
11: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
11: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

kącik porad żywieniowych tuż przed godziną 13 w Radiu Złote Przeboje. Niedawno śpiewała Cher, która w tym roku skończyła 80 lat, a w formie jest doskonałej, jak wiemy. Otóż kilka lat temu zdecydowała się na całkowite odejście od spożywania mięsa, które od zawsze traktowała wcześniej jako coś koniecznego. Zrezygnowała też ze spożywania tłuszczów, odstawiła na bok sery, tłuste mleko. Sery uwielbiam. Decydując się na wszystko to, co odtłuszczone, a co je na co dzień, między innymi tak, brązowy ryż, jest okej, okay, jest good, soczewica, fasola, owoce takie jak nektarynka i papaja. Czyli Cher je papaje, a w Radiu Złote Przeboje Right Set Fresh.

Tak, ten przebój Right Set Fred mogłybyśmy i moglibyśmy bez końca, ale musimy na chwilkę przestać, bo za 4 minuty 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do muzyki w Radiu Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: bezpieczne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Polski MSZ wzywa do siebie ambasadora Rosji. Dziś będzie wiadomo, kto ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Iga Świątek zagra dziś o trzecią rundę US Open. Dorota Werdecka, dzień dobry. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
8: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
7: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jędrzwalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania. Przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie z reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbyło się w blisko 1500 miejscach. Łącznie w takich wydarzeniach organizowanych w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej od początku roku wzięło już udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4 tysiące osób, przeszło 11 900 zostało uratowanych. Rodzinom zmarłych wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach, a w związku z tym, że powódź zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych, rodziny ofiar nie mają gdzie odbyć rygorystycznej 13-dniowej żałoby. Zgodnie z religią nie mogą jej odbywać u krewnych ani w wynajmowanych pokojach.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja Łukasza Gibały. Lider sondaży złożył ponad 5000 podpisów, ale komisja zakwestionowała ponad 3800 z nich, bo w rubryce z adresem zabrakło miasta. Jego sztab miał więc kilka dni na zebranie brakujących podpisów. Wiadomo, że to się udało. Z sześciorga została już tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką naszej najlepszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę z Nadią Podorowską z Argentyny. Start o 17.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Pogoda.
10: Dzisiaj po południu możliwe przelotne deszcze prawie w całej Polsce, ale niekoniecznie. Pozdrawiamy Koszalin, tam tylko 18 stopni, w centrum 23, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni.
9: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: 2:00 po 13:00 mamy czwartkowe popołudnie, a w nim największe przeboje lat 80. i 90. 83. i Eurythmics. Wiem, że lubicie.
11: Radio Złote Przeboje.
10: My też. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media.

0: Bożenko, czy ty sobie wyobrażasz, że za dwa dni Freddie Mercury skończyłby 80 lat? Wyobrażasz sobie Freddiego Mercurego w wieku lat 80?
1: Nie, trochę sobie nie wyobrażam. I to jest plus tego wczesnego odejścia, zwłaszcza jak się jest artystą i zapisujesz się ludziom, wiesz, jako ten cudowny, szczupły, zgrabny, taki charyzmatyczny artysta. No, ale z drugiej strony, komu przeszkadza kolega Mick Jagger z Rolling Stonesów,
0: więc
1: nie?
0: Właśnie. No, także jest wiele tych gwiazd, za którymi tęsknimy, bo są w tym klubie 27, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix i w ogóle te gwiazdy.
1: Amy Winehouse na przykład. Whitney Houston.
0: Kurczę, tak sobie myślę. Jakim byłby artystą Freddie Mercury w wieku lat 80?
1: Ja myślę, że on by hasał na scenie tak jak Jagger.
0: Fajnie,
1: jak on tym mikrofonem wywijał. Boże.
0: Tęsknimy. Freddie, tęsknimy i gramy. I Want to Break Free w Radiu Złote Przeboje. I want

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Reklama.

300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie dziesiątych. 2 2 4 4 3 0. Czekam na te najciekawsze opowieści. Po 17 nagrody.

0: I tak oto przesłuchaliśmy w Radiu Złote przeboje piosenki Seven Wonders Fleetwood Mac. Przesłuchiwać będziemy wiadomości o 16.
1: Tak, i a propos przesłuchania, prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Wiemy już, że prezydent będzie odpowiadał przed prokuraturą. W jakiej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote przeboje o 16.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka i disco mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Słuchacie nas w czwartek, 3 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
7: Prezydent będzie zeznawał w prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim trafi do Sejmu. Iga Świątek gra dziś o trzecią rundę w US Open. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, bo to przesłuchanie może ujawnić kluczowy dowód, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się, by prezydent wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
8: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
7: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać. Podpisywali się nie tylko mieszkańcy miast, podkreśla rzecznik tej inicjatywy Michał Sudoch-Suchora.
9: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
7: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowiutkim, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
10: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
7: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację i zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
11: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
7: Na mecz zacznie się za godzinę. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu pod takim hasłem na Booking.com został wystawiony nocleg u brytyjskiego premiera na Downing Street. To prowokacja kilku brytyjskich dziennikarzy, którzy przekonują, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami, czemu ona sama zaprzecza.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W sobotę stolica Podkarpacia dołącza do Narodowego Czytania. Tym razem w centrum będą Dziady Adama Mickiewicza, ale nie tylko w szkolnej formie. W programie jest wspólne czytanie przy pomniku Mickiewicza, koncert i teatralny spacer na stary cmentarz. Tego samego dnia Rzeszowski Dom Kultury organizuje rodzinną fiestę przy filii Staromieście. To kilka godzin atrakcji dla dzieci, rodziców i wszystkich, którzy chcą po prostu spędzić popołudnie poza domem. A w niedzielę można wybrać się na Dzień Osiedla Staroniwa przy ulicy Staroniwskiej. Będą animacje, warsztaty, pokaz chemiczny, mini zoo, strefa gastronomiczna, a wieczorem kino plenerowe. Zabierzcie rodzinę znajomych i dołączcie do zabawy.
12: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Pogoda.
6: W Gdańsku 18, w Koszalinie 17 stopni to najniższe polskie temperatury dziś, a te najwyższe w okolicach Rzeszowa, maksymalnie 25 stopni. Wszędzie może przelotnie popadać, co nie znaczy, że zza chmur nie wyjrzy słońce. kto podlewa rośliny konewką, wyrządza im krzywdę. Powiedział mi to kiedyś doświadczony ogrodnik, a dlaczego tak jest, powiem wam o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński.

0: Nie dajcie się zwieść Lutrysi McNeil. Perfect Love, miłość idealna, nie istnieje. No chyba, że mówimy o miłości do piosenek wyjątkowych. A teraz właśnie o takiej wam opowiem.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Dzisiaj nadzwyczajnej urody piosenka zespołu The Police, czyli Roxanne. Nie powstałaby, gdyby nie wizyta zespołu w Paryżu. Muzycy zatrzymali się w tanim hotelu w dzielnicy Czerwonych Latarni, a Sting rozmyślał, obserwując panie pracujące na ulicy, nad sytuacją, w której ktoś zakochuje się w prostytutce. O tym właśnie opowiada ta niezwykła piosenka, która ma również niezwykły początek utworu. W studiu, w którym była nagrywana, znajdowało się pianino, na którym Sting chciał sobie przysiąść, myśląc, że pokrywa jest zamknięta. Taśma z jego wokalem kręciła się, więc udało się nagrać dźwięk jego pośladków uderzających o pianino, a przy okazji jego śmiech. Dźwięki te zostały tam na zawsze.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje. Rocks!

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

0: No nikt tak pięknie wam nie zagra jak Radio Złote Przeboje, w którym zapraszam teraz na ogródek, zapraszam na działkę, ale uwaga, konewki zostawiamy w domu.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dlaczego szybkie podlewanie jest bardziej szkodliwe dla korzeni niż susza? Otóż fizyka jest nieubłagana. Gdy tylko intensywność, z jaką dostarczamy wodę, przekracza zdolność przenikania gleby, ciecz przestaje przesiąkać i spływa po powierzchni. Zbita glina, skorupa po deszczu, brak materii organicznej albo goła gleba bez ściółki – to wszystko spowalnia przepływ wody. Według danych amerykańskiej służby glebowej, spływ powierzchniowy unosi osad, składniki odżywcze i środki ochrony roślin. Ogrodnik marnuje więc w ten sposób wodę, a jednocześnie zubaża swoją rabatę kwiatową. Najgorsze konsekwencje występują pod ziemią, częste. Umiarkowane podlewanie zatrzymuje wilgoć w pierwszych kilku centymetrach gleby. Korzenie nie mają zatem powodu, żeby rosnąć głębiej, zadowalając się tym, co zostaje na powierzchni.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
4: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
0: Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo.
15: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

Nie miałyśmy pieniędzy, więc spałyśmy w salonie urody na stołach do masażu, opowiadała Paola Lezzi z duetu Paola i Chiara, artystka, która szykuje się właśnie do powrotu w roli jurorki w programie X Factor. Kto wie, w przyszłym roku minie 30 lat od naszego debiutu, opowiadała o duecie Paola. Może będziemy świętować razem, spekulowała. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

0: świetle dnia i mafia w radiu Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota.
1: Mamy nowe informacje na temat osób zatrzymanych wczoraj w związku ze sprawą Zonda Krypto. Wiemy, że opuścimy prokuraturę. Co jeszcze wiadomo o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 17:00.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek. Jest 3 września. Jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
7: Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Zatrzymani wczoraj w sprawie zonda krypto opuścili dziś prokuraturę. Przed wyborem kierunku studiów można sprawdzić, ile zarabia się po tych studiach. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę zatrzymanego powtórkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, 4 zostały ranne. Dziś też wiadomo, że kierowca, który wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
8: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
7: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili niedawno budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz 2 inne osoby. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie zonda krypto. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
9: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
7: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator generalny zapowiedział wezwanie głowy państwa do złożenia zeznań.
10: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
7: Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, mimo że zostali wybrani przez posłów w sali plenarnej. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim hasłem wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą po studiach liczyć.
11: Nie wiemy tak szczerze jeszcze.
12: Czy się nie zdecydowałem zbytnio?
13: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
7: W systemie można sprawdzić zarobki po konkretnych kierunkach studiów oraz to, jak szybko można znaleźć po nich pracę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najchłodniej dzisiaj na północy. Nad morzem, w Koszalinie, w Gdańsku 17 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach Podkarpacia, w Rzeszowie 24 stopnie. Ciągle jeszcze przelotnie może popadać wszędzie. 300 zł na szkolne wydatki. Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro będziecie mogli tę kasę wygrać. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści. Trzymam kciuki, nazywam się Jerzy Telesiński i witam serdecznie.

Kate Bush wydała swoją piosenkę w 1985 roku. Miała wtedy tylko 27 lat i, co nie było typowe dla show biznesu, sama kontrolowała swoją muzykę, sama pisała, sama produkowała, sama eksperymentowała. No i właśnie dzięki temu stworzyła tę fantastyczną piosenkę. Posłuchajmy jej razem teraz, a za chwilę sprawdzamy, kto wygrywa 300 zł na szkolne wydatki. It doesn't hurt.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
7: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote Przeboje. To był rok 91. Pewnie na długich przerwach można było sobie takich piosenek posłuchać. Co jeszcze robiło się na długich przerwach w latach 80. i 90.? O to pytam Beatę, która zgłosiła się do naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na długiej przerwie w latach 80. najczęściej chodziliśmy do ogródka takiego szkolnego i tam zbieraliśmy ślimaki. Takie ślimaki winniczki. Później obserwowaliśmy, jak one sobie tam troszeczkę żyją, chociaż tak na dobrą sprawę zawsze nam pani sprzątaczka gdzieś te ślimaki, na drugi dzień ich zwykle nie było, więc...
0: Zastanawiam się nad tą panią sprzątaczką, ja bym jej w to nie mieszał, wiesz, jakie są ślimaki, spuścisz za oka na chwilę i nie ma, także kto
1: no, one
0: wie?
1: Były w słoikach już, więc te słoiczki ginęły, więc tutaj myśmy się doszukiwali, kto nam je gdzie zawsze zabrał, ale no, tak gdzieś potem wychodziło, że pani jednak sprzątała salę i no i od razu zabierała.
0: Okay. Tajemnica zniknętych ślimaków. No nieźle.
1: Dokładnie tak.
0: Beato, gratuluję ci serdecznie. 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Wygrywasz taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że z nami
1: Bardzo
0: jesteś.
1: Dziękuję.
0: Jak przystało na miłośników ślimaków, tobie i sobie, bo bardzo lubię ślimaki, dedykuję teraz jakże dynamiczną, skoczną i porywającą rytmiczną piosenkę Whitney Houston One Moment in Time. Razem będziemy jej słuchać, dobrze?
1: Na pewno. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. A jutro aż dwie takie właśnie nagrody, czyli dwie osoby wygrają po 300 zł do wydania w sklepach Empik.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama. Złote przeboje w drodze.
22: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na Krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.
21: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Enjoy the Silence namawiali panowie z grupy Depeche Mode. Ciszy nie będzie, nie, ale enjoy jak najbardziej. A zajmować się tym będzie Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Wszystko absolutnie się zgadza. Dzień dobry, dobry wieczór. No cisza w radiu to brzmi fatalnie zupełnie. Po godzinie 18 będę głośno was namawiał do tego, żeby wpaść na nasze strony internetowe. Co tam na was czeka? No między innymi bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: No proszę państwa.

0: Cry i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 18, zaczynamy całą muzykę dzisiaj sporo gości, sporo nowości. Mam też koncertową niespodziankę. No, chociaż fani Beaty Kozidrak na pewno doskonale wiedzą, o co może chodzić. O tym po godzinie 18.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13:00. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
0: Reklama.
9: Czwartkowy wieczór przed nami, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18:00, czas na wiadomości sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
12: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień na południu, tu miejscami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum do 26 na południu.
12: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: 26 stopni. No, przyznacie, że chyba nie ma na co narzekać, prawda? Prognoza muzyczna jest równie optymistyczna. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Za kilka minut Various Monks, to jeżeli chodzi o lata 90., a dekadę lat 80. już teraz odwiedzimy razem z zespołem Baltimora. Ale że tego dawno nie słyszałem.

0: Fajnie, Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowy wieczór przed nami, za moment urządzimy sobie krótką, ale jakże piękną podróż do połowy lat 90. Dlaczego dekady lat 90. Tak miło wspominamy? O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. No, było inaczej.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: Z Kasią Stankiewicz na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, mogę obiecać. No dobrze, tyle lata 90. Warius Manx święcił wtedy triumfy, choćby tym przebojem.

Kantan i Susanna w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą na swój muzyczny warsztat wziął nawet Michał Wiśniewski, choć jednak wolimy oryginał, nie ma co ukrywać. Pewne rzeczy są niepowtarzalne i niepodrabialne, choćby muzyka zespołu Baim i oczywiście Beaty Kozidrak. Bardzo dobrze się składa, bo w tym tygodniu zapraszamy się na koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata. Na scenie Beata Kozidrak 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Zapraszam gorąco na złoteprzeboje.pl. Czwartkowa muzyka przed nami, teraz Bob Sinclair.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Shine East w Radiu Złote Przyboje. Pięknie. Za chwilę Marek Grechuta, za moment pojawi się też zespół UB40. No a ponieważ w programie Cała Muzyka zadajemy trudne pytania, to też za chwilę z trudnym pytaniem zmierzy się Kasia Stankiewicz.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Mokro i ślisko może być dziś w wielu regionach po południu i wieczorem. W nocy będzie padać praktycznie wszędzie, choć nie będzie najzimniej, bo do 17 stopni, choć tyle samo jutro w ciągu dnia maksymalnie na Pomorzu, do 25 w południowej Polsce. Od 18 utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ, Skwierzyna Zachód, to w województwie lubuskim, z powodu prac drogowych ograniczenie do 90 km na godzinę.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Wiosna, ach, to ty pięknie. No, tymczasem formalnie na szczęście jeszcze trwa lato, choć będziemy żegnać lato niezwykłym koncertem. Ostatni dzień lata, na scenie Beata Kozidrek. No i przypominam, dzisiaj w programie Cała Muzyka kolejny złoty bilet na ten niezwykły koncert. Zapraszam gorąco w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Za co kochamy Beatę Kozidrak? O tym za chwilę między innymi Kasia Stankiewicz. No a teraz zespół o bardzo niezwykłej nazwie, UB40. Kiedyś pamiętam, ktoś zapytał mnie, skąd wzięła się ta nazwa i co oznacza. Posprawdzałem. No i okazało się, że tak nazywa się formularz, który na Wyspach Brytyjskich wypełniają osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. No, do czego ta informacja może się przydać? Tego, powiem szczerze, nie wiem.

0: Pięknie. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. 100 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To jest rekord, którego no już chyba nikomu nie uda się pobić. Michaela Jacksona słuchaliśmy pracowicie, nie tylko my, ale też i gwiazdy. Kiedyś przyznała się do tego m.in. Agnieszka Dygant i Kasia Kowalska.
1: To jest płyta, która, ja uważam, mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie. Jak później jeszcze wczytywałam się w historię powstawania tej płyty i jakby tego wielkiego sukcesu, jakim był ten jakby debiut, to okazało się, że chyba z 11 piosenek, to w ogóle 9 piosenek na tej płycie jest jego. I od tamtej pory miłość straszna.
0: Ale co ciekawe, nasze gwiazdy ukochane słuchały też rodzimych artystów. Kasia Stankiewicz przyznała się do fascynacji Beatą Kozidrak.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę Nieba, nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.
0: Bardzo dobrze się składa, ponieważ mam dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak 18 września, ostatni dzień lata. Tak nazywa się ten koncert. No i po 20 komuś te bilety wręczę. A póki co zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno proste pytanie.

0: w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 19. Za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zapraszamy do uzdrowiska Latoszyn koło Dębicy do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
4: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
9: Reklama.
10: Czwartkowy wieczór przed nami. W programie Cała Muzyka. Za chwilę słówko o gościach, którzy nas odwiedzą. No a teraz czas już na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Liderem jest Enric Mas.
10: Pogoda. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień w południowej części kraju, tu miejscami nawet rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum, do 26 na południu. W nocy miejscami przelotny deszcz, na północy burze, a na termometrach od 11 stopni w Suwałkach, 14 będzie w centrum, 18 na południowym zachodzie. No, wygląda na to, że czwartkowy wieczór wkracza w decydującą fazę. Już za kilka minut okaże się, kto wybierze się na koncert Beaty Kozidrak. Koncert pod tytułem Ostatni wieczór lata. No, będzie pięknie. Na złoteprzeboje.pl czekamy na wasze pomysły na to, jak ten ostatni dzień lata powinien wyglądać. I już za kilkanaście minut do kogoś w tej sprawie zadzwonię.

Mimo że zawsze twierdzimy, że tylko u nas największy hity lat 80. i 90., no to od czasu do czasu zapuszczamy się też w inne dekady. Choćby przed momentem Barry Manilow w Radiu Złote Przeboje, to była połowa lat 70. No dobrze, wracamy do otaczającej nas pięknej rzeczywistości. W kalendarzu jeszcze formalnie mamy lato, ale powoli się z nim żegnamy. Za kilka minut obiecane bilety na koncert pod tytułem Ostatni Wieczór Lata, czyli koncert Beaty Kozidrak. 18 września, miejsce bardzo niezwykłe, bo Beata Kozidrak wystąpi w ogrodach Pałacu Zamojskich w Kozłówce, które te ogrody będą pełne muzyki, światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. No ale takie zakończenie wakacji, no to ja rozumiem. Za chwilę gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja w sprawie biletów.

0: To zespół Opus. Może jest to zespół jednego przeboju, ale za to jakiego? No podejrzewam, że każdy artysta chciałby mieć taki hit na swoim koncie. No dobrze, teraz o artystce, która ma przebojów bez liku. Beata Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Obiecałem dzisiaj bilety na koncert Ostatni Dzień Lata, czyli Beata Kozidrak Unplugged. Na złoteprzeboje.pl czekamy na wasze pomysły na to, jak ten ostatni dzień lata powinien wyglądać. No i uzbierało się sporo pomysłów. Między innymi propozycja Olgi. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Olga, tradycyjnie zapytam cię o twoje wakacje. Czy już po, czy może jesteś w trakcie? No bo niektórzy we wrześniu postanowili sobie wziąć urlop. Jak u ciebie?
2: Niestety jeszcze przed wakacjami jestem.
0: Czyli co, będzie gdzieś listopad w ciepłych krajach, jak rozumiem?
2: No, może tak. Zobaczymy.
0: Ale plany są już jakoś tak sprecyzowane, czy jeszcze nie do końca?
2: Jeszcze nie do końca.
0: Jeszcze nie do końca. Słuchaj, przeczytam, co napisałaś a propos ostatniego dnia lata. Moje wymarzone pożegnanie: usiąść na trawie w parku, poczuć jeszcze ten ostatni powiew ciepłego lata, a potem razem z Beatą Kozidrak wyśpiewać wszystko, co piękne, wzruszające i niezapomniane. No bo jeżeli żegnać lato, no to śpiewająco. Olga, powiem tylko tyle. Śpiewająco ci poszło zdobywanie biletu na koncert Beaty Kozidrak. Co ty na to? Chcesz taki bilet, czy nie?
2: Oczywiście.
0: No nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Słuchaj, to umawiamy się w takim razie, że po koncercie dasz znać, jak było, dobra?
2: Oczywiście.
0: No, tak. No to pozdrawiam w takim razie.
2: Pozdrawiam.
0: I na urlopie życzę dużo słońca.
2: A tak, tak, przyda się.
0: Przyda się. Słuchajcie, nie koniec to biletów. Kolejne pojawią się już jutro.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

No niektóre kawałki się nie starzeją. To był początek lat 80., czyli jakby nie liczyć 46 lat temu. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje pełna wspaniałych gości. Kto nas dzisiaj odwiedzi? No to dowiecie się już za kilkanaście minut. Powiem tylko tyle. Kobieta, która na każdej płycie jest inna, nie tylko muzycznie, ale też jeżeli chodzi o okładki. Kobieta zmienną jest. O kogo chodzi? O tym już niebawem.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
3: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
4: Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Pięknie gazebo w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wieczór pełen gości w programie Cała Muzyka. Już po 20 artystka, która jest żywym dowodem na to, że kobieta zmienną jest. No bo przecież na każdej płycie jest inna. Ania Wyszkoni, która bardzo często nas odwiedza. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o muzycznych początkach, jak to pierwsze kasety, które nagrali, rozwozili do sklepów swoim samochodem.
1: Rozwoziliśmy maluchem, nawet nie samochodem, tylko po prostu maluchem. Boże, nasze dzieci to nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Graliśmy w domach kultury, w salkach katechetycznych, w garażach. Dzisiaj każdy ma swój komputer, młodzi ludzie tworzą przy komputerze w domu. My, żeby nagrać płytę, musieliśmy wejść po prostu do profesjonalnego studia, co miało też sporo zalet i ja się cieszę, że doświadczyłam tego, że jeszcze zahaczyłam o te takie nasze właśnie stare czasy.
0: Czy Ania Wyszkoni po latach czuje się artystką spełnioną?
1: I tak, i nie, bo kiedyś usłyszałam bardzo trafne sformułowanie, że człowiek spełniony nie ma już nic do powiedzenia, już gdzieś się wypalił. Ja wierzę mocno w to, że to jest bardzo dobry moment, bo jestem doświadczona, bardziej świadoma tego, co chcę przekazać, ale jednocześnie mam ciągle wiele do powiedzenia, wiele do przekazania i stąd też wiele koncertów i ciągła burza mózgów, co jeszcze ulepszyć, co zrobić, co dodać, żeby koncerty, czy płyty, czy piosenki były jeszcze lepsze.
0: Ania Wyszkoni dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Już po 20 z Anią Wyszkoni porozmawia Mariusz Stelmaszczyk.

Sasha i I Feel Lonely w Radiu Złote Przeboje. W wolnej chwili polecam do pooglądania teledysk do tej piosenki. No, mam takie wrażenie, że pod koniec lat 90. wszystko było prostsze, jeżeli chodzi o teledyski. No dobrze, skoro już mowa o teledyskach, no to teraz kącik wzrokowca, no bo podejrzewam, że pokolenie obecnych 40-50-latków, no to już do końca życia będzie pamiętało pewną artystkę, która wyłaniała się w swoim teledysku z basenu. No, już tworzą się obrazy, prawda? Dobrze, wszystko jasne. Sabrina i Bones, czyli teledysk, który w co trudno uwierzyć, przed laty był zakazany w dwóch krajach. No, co oczywiście tylko przełożyło się na jego popularność, no bo nie od dzisiaj wiadomo, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Boys.

0: To zespół OMD tuż przed 20. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj Ania Wyszkoni z muzycznymi nowościami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która jest dowodem na to, że kobieta zmienną jest Ania Wyszkoni. Na każdej płycie inna, zresztą z każdym rokiem też inna. Porozmawiamy nie tylko o muzyce, ale też i o sporcie, a także o nowej pasji. Jakiej? No tego dowiecie się już za chwilę. Z Anią Wyszkoni porozmawia Mariusz Stelmaszczyk.

0: Mariusz Estelmaszczyk, dzień dobry, w zasadzie dzień dobry wieczór, audycja Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj Anna Wyszkoni.
1: Dzień dobry.
0: Zacznę z grubej rury, zapytam. Przejdziemy do muzyki, ale najpierw tak jak było w zajawce, którą możecie zobaczyć na naszych social mediach. Powiedz mi, jak to jest być w jednym hotelu z Rafa Nadalem?
1: No wiesz co, to jest tak, że oddechu nie możesz złapać po prostu. Tak. Jak schodzisz na śniadanie i nagle staje za tobą twój idol, to naprawdę jest piorunujące wrażenie. Zrobiłam wtedy fotkę, której nawet chyba nigdzie nie upubliczniłam, bo wyszłam na niej tak dramatycznie. Ale był to jeden z niewątpliwie najpiękniejszych momentów mojego życia.
0: A czemu Rafa?
1: Chyba zawsze kochałam go za jego pasję i oddanie na korcie. Rzeczywiście, kiedy stawał na korcie, był tam całym sobą. Zresztą obejrzałam ostatnio dokument o jego życiu, głównie na turze. I potwierdzają się wszystkie te moje wrażenia właśnie z jego wieloletniej kariery, kiedy walczył z kontuzjami, a zawsze oddawał się publiczności, kibicom i grze w tenisa. Ja lubię, jak ludzie robią coś, wiesz, na 100%, jak się rzeczywiście oddają czemuś.
0: Tak, i też to jest taki człowiek, że on poszedł swoją drogą, tak, że to jest też fajny taki charakter, że często była ta krytyka, że a to jest taki, siaki, miał te odruchy, że gdzieś tam sobie poprawiał spodenki.
1: Tak, miał ten swój cały...
0: Taki rytuał poprawiania się, bo on tam miał problemy z potliwością i też często go krytykowano, natomiast też widziałem chyba właśnie ten dokument i wyszedł na takiego bardzo pozytywnego, uśmiechniętego człowieka.
1: Wydaje mi się, że taki był.
0: Znaczy jest, żebyśmy nie mówili, jak
1: było. Mówię o turze, tak. Teraz jest już emerytowanym sportowcem. Natomiast zawsze sprawiał wrażenie takiego bardzo ciepłego człowieka i bardzo to w nim ceniłam. Zresztą wiem, bo przyjaźni się z Darią Abramowicz, która jest psycholożką Igi Świątek, więc ona jest blisko tego środowiska i była też zawsze blisko Rafy i potwierdziła te moje wrażenia, te moje słowa, że Rafa jest fantastycznym człowiekiem, z którym zawsze można pożartować, pogadać i zawsze jest pomocny. Także jakoś tak ta, wiesz... Pomijając samą grę na korcie, ta jego energia bardzo mi pasowała.
0: A też chyba to była taka jeden z przyczynków do tego, że zainteresował się też tym, żeby pouczyć się języka hiszpańskiego, tak?
1: Tak. Byłam tak zainspirowana, że po pierwsze stanęłam na korcie z rakietą wreszcie i zaczęłam grać. Przez jakiś czas grałam.
0: A jeszcze grasz czy nie?
1: Wróciłam do gry dwa tygodnie temu.
0: Bo możemy się umówić na sparing, bo co tydzień gram.
1: Długo nie grałam. Nie grałam parę lat i teraz wróciłam.
0: Tak.
1: Ale też zaczęłam uczyć się rzeczywiście języka hiszpańskiego. Co ciekawe, kiedy zobaczyłam Rafę, zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku. Wszystko mi wyleciało z głowy.
0: No domyślam się.
1: Ale fajnie, że wiesz, że są tacy ludzie w mediach, którzy po prostu inspirują nas do sięgania wyżej, dalej.
0: To prawda. Słuchaj, zaraz porozmawiamy też o muzyce, ale obiecuję, że wrócimy za moment. Ja przypomnę, że dzisiejszym gościem jest Ania Wyszkoni.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni. Nic się nie zmieniło zupełnie. Jesteśmy tutaj razem z wami.
1: Siedzę dalej.
0: To jest takie typowe pytanie i na pewno słyszysz je naście razy, zwłaszcza w tym roku. Czy prawdziwe życie zaczyna się po 30?
1: Nawet po 40 bym powiedziała. Zależy, którą
0: przyjmiemy. Tak, tak, do czego się odniesiemy, tak.
1: 30 lat na scenie rzeczywiście to jest bardzo dobry czas, bo jestem już bardzo świadoma, jestem też spełniona, bardzo tak, wiesz, ustabilizowana emocjonalnie, jeśli chodzi o to życie artystyczne, a jednocześnie mam wrażenie, że tyle jeszcze przede mną i ciągle stawiam sobie nowe wyzwania, kolejne cele, tak, do których dążę, ale przestałam ciśnieniować i to jest fantastyczne, bo przez długi czas ścigałam się przede wszystkim sama ze sobą. Próbowałam sobie coś udowodnić, tym samym udowodnić komuś,
0: a to nie
1: w pewnym
0: droga.
1: Momencie stwierdziłam, że już nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, więc spełniam się po prostu sama dla siebie, a przy tym mam wrażenie, że odczuwają to bardzo moi fani, którzy mnie śledzą i którzy jeżdżą na moje koncerty, czują taką czystą radość, wiesz, z tego, że jestem na tej scenie i chcę im tę radość dać.
0: Tak.
1: Więc nawzajem się totalnie napędzamy. Bardzo to jest dobry moment. Tym bardziej, że ten rok jest też bardzo intensywny, bo i przygotowałam nową płytę i trwa trasa anniversary, czyli ta jubileuszowa. Dużo się dzieje, ja lubię, jak się dużo dzieje. Nie lubię się nudzić. Nie umiem nawet.
0: Ja też. A umiesz odpoczywać? Bo
1: nie
0: to jest
1: umiem.
0: Na przykład rzecz, której się cały czas uczę. Bo mówię, Mariusz, naucz się odpoczywać, a ja na przykład, kiedy coś wydaje mi się, że odpoczywam, nie wiem, czytam książkę, wydaje się, że fajne, rozwijające, ale zastanawiam się, ale w tym czasie jeszcze mógłbym coś zrobić po prostu.
1: Tak, dokładnie też tak mam. Mam bardzo duży problem na przykład z obejrzeniem nawet odcinka serialu, bo w połowie przypominam sobie, że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia.
0: Tak.
1: Niezwykle ułatwiło mi funkcjonowanie, zdiagnozowanie u mnie ADHD, co wydarzyło się nie tak dawno. To mi bardzo pomogło, bo sama świadomość tego, z czym wiąże się ten mój problem i ta nadpobudliwość i to bycie wszędzie, powoduje, że jestem taka spokojniejsza i bardziej zaprzyjaźniona sama ze sobą.
0: Tak. A to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, że pojawiła się taka, wiesz, samoświadomość, że tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, odkryłaś, jak mamy te 30-lecie w tej drugiej dekadzie? Bo tak mi się wydaje, trochę przeglądając rozmowy z tobą po okresie właśnie zespołu Łzy, w tej właśnie drugiej dekadzie, że wtedy ta świadomość do ciebie doszła, że jak wezmę sprawy

0: wiesz, zamknięta w sobie, gdzieś z boku, raczej byłam obserwatorką niż w centrum uwagi, jeśli chodzi o takie życie prywatne.
1: Tak.
0: I myślę, że to jest też bardzo mocno związane z moim takim samorozwojem i rozwojem w życiu prywatnym i jako człowieka, bo wiesz, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę przeżyć to życie dla samej siebie. Nie chcę być już dla wszystkich wokół. Ja przez długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że oddawałam wszystkim wokół całą siebie, a dla mnie już nic nie zostawało. Mhm. Dzisiaj pozwalam sobie na spełnianie swoich kaprysów, na wychodzenie z koleżankami, na niezrobienie obiadu w domu. Mhm. Jakoś tak to wszystko leci swobodnie.
1: Tak, ale też mi się wydaje, że to jest super rzecz, że w tych czasach, w których żyjemy, to jest akurat taki plus, że jeszcze bardziej ta świadomość u nas się pojawia, mhm. bo też te nasze, co ze sobą trochę starsze pokolenia, no tak. mają coś takiego, że wyniesione z domu, nie wychylaj.
0: Żyją bardziej zachowawczo.
1: Tak, ale nie wychylaj się bardzo często, żeby usłyszeć, że a po co to zrobić, a może tutaj bądź bezpieczni, a tutaj
0: bądź skromny. Nie chwal się.
1: Tak.
0: Tak, to w ogóle do tego doszłam przy płycie z cegieł i łez, kiedy byłam tak bardzo dumna z tej płyty, że zaczęłam się po prostu chwalić swoją pracą.
1: Tak.
0: I uważam, że to jest bardzo w porządku. To wcale nie musi być wyniosłe.
1: Pycha, tak.
0: To nie musi być pycha, tak jak mówisz. To może być po prostu duma z tego, mhm. że udało ci się zrobić coś fantastycznego. No, kiedy ja mam się samą siebie chwalić, no, jak będę już starszą panią, no nie, to jest ten moment.
1: Tak, no bo często to mylimy, że o, ktoś mówi, że bądź bardziej skromna, czy że jeśli powiesz coś dobrego o sobie, to już, o Boże, jak ona się przechwala, on się przechwala. Zawsze z tym walczę, bo mówię, przychodzą goście i z nim rozmawiam i tak, Mariusz, a może ja za dużo już mówię? Nie, mów, przecież zrobiłaś coś ciekawego, nagrałaś fajną płytę, zagrałaś w spoko serialu.
0: Ja też po to przychodzimy do ciebie, żeby o tym opowiedzieć.
1: No tak? Oczywiście, i to nie jest na zasadzie, że o, pochwal się, znaczy ogólnie to się pochwal,
0: no, pochwal
1: jak
0: się,
1: najbardziej.
0: No właśnie.
1: I słuchaj, będziemy się chwalić dalej, bo dla słuchaczy Radia Złotych Przebojów na pewno poruszymy wątek, jak jest 30-lecie, no to też warto będzie się wybrać na koncerty i też wspomniałaś o płycie, więc o tym zaraz porozmawiamy również. Ania Wyszkoni jest gościem i za moment słyszymy się ponownie.
2: Radio Złote Przeboje RS 95 i 7 FM.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Mariusz Tlemaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radiu Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat, płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią, dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy, 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało, materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli i bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie, skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym.
0: Oczywiście.
1: W każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być barwni.
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, jeśli robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy one kiedykolwiek się pojawią? To nie chodzi mi o to, że w tym danym okresie, albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu.
0: Tak.
1: To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć. I wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz. I poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną. I zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego,
1: to pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu, więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować, chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni, ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
0: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się m.in. gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te pioseneczki, bo, no, tak powiem, pioseneczki były Christina Aguilera. Tak. Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Battle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty, i ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale
1: one jak zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię...
1: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes, grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów. I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich, mówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię. Ja z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz. To są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz. To nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem...
1: To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
0: Niedawno, no. Dokładnie. No, dokładnie.
1: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pani czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie weszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie... Ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten Pan i Pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Złote Przeboje. Ania Wyszkoń.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mariusz Stronaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, cała muzyka. Razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie. Ale jest ogromny sentyment. No, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografie i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy jednością jako zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie. Ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam
0: nadzieję. Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Dafa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę. Ale do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witali się tak kiedyś powiedzieli, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Ale to właśnie, na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
0: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Dokładnie. A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś, ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że
1: jest to.
0: Że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to, to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, bo tak, żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Mhm. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Mhm. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Dżokowiczowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale tak, też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak, to, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak.
0: Tak sobie
1: no,
0: myślę Japonii.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłeś ty jako Wicka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol. Ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też. Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetnie
1: Hutchence
0: z dokumentem Kylie opowiada,
1: tak,
0: właśnie jak wpłynął
1: tak
0: bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja tam dwuletnia, tak, ale to była jedyna osoba, której powtarzała, bardzo, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie
0: jest,
1: i jest dokument też o Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłem i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, jednak, nostalgią, taką, tak.
1: Wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest
0: tak,
1: piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo też cenię, też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Oj, zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka. Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Temaszczyk. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje, pora na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest od czasów niepamiętnych, mimo że kojarzona chyba najbardziej z Dmuchawców Latawców, a także Konika na biegunach, to jak się przekonacie, Urszula w zanadrzu ma mnóstwo niespodzianek. Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach spędzonych na scenie, a także o amerykańskiej przygodzie Urszuli, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Ameryce, gdzie była przed laty, działo się dużo niezwykłych rzeczy. O tym wszystkim na pewno już za chwilę.

0: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
0: Ładnie
1: ładne przywitanie,
0: prawda?
1: Boże.
0: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś, jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
0: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
1: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
0: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
1: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości, na pewno.
0: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
1: Nie, mam telewizor.
0: Masz telewizor?
1: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam.
0: Aha.
1: Ale w livingu jeszcze jest.
0: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś telewizor.
1: Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, aha, do kina, oglądać filmy w ogóle. Mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć jakby, nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
0: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
1: Nie, raczej nie.
0: Nie?
1: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
0: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
0: Oj, tam piszą.
1: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
0: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
1: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
0: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, dmuchawce, latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają,
1: tak,
0: zwłaszcza
1: było...
0: jeżeli chodzi o młode pokolenie.
1: Mm-hmm, tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze.
0: Mm-hmm.
1: I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie, jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób.
0: Mm-hmm.
1: Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszej rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli.
0: Mm-hmm.
1: Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
0: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
1: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Mhm. Chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już jest...
0: Które nie miały scenariusza. Kiedyś o tym pamiętam.
1: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były... po 80.
0: Pogodziłaś się.
1: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest i tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
0: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
1: Odsłonie.
0: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
1: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem, od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Pojechaliśmy z świadomością, że idziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. Mhm. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
0: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
1: Nie w garażu.
0: Nie w garażu.
1: A proszę, zawsze troszkę musimy...
0: Przekręcą.
1: Stoi na dworze.
0: Aha.
1: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
0: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
1: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. No i cóż, no taka pamiątka.
0: Skoro już o motoryzacji

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawcu. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była Łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
0: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
1: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie

0: wyobrazić, że jestem na łące i
1: i śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
0: W tuleni, tak. No jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogą, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko mówię właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. No to...
1: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
0: Dzieci i kamerzysty. Ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach. Mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisały ładnie. Też to się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno. I takie były mocno opalone. To tusiu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
0: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. Bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z Radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z Radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
0: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Co, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
0: Chyba bliżej niż Stany jednak. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Może Anglia.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
0: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
0: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
0: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
0: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo sobie mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Taki już końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
0: Zależy.
1: Nie groźne, nie groźne.
0: Tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
0: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
0: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu? To były czasy...
0: A niechęć występowała u mnie po Opolu. Pamiętam w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z rozdzielnika dostałam.
0: Z rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przyszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy.
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
1: Ja myślę, że tak chyba było. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Była Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewałam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu, improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco. Tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać. Znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy. Może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A starzy wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. Ja rzeczywiście, no to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale z Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy, te soluwy i te Lewiatan, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to, no, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda? Oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie
1: lubię?
0: Za
1: to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Jeszcze 10 czy 15 lat temu lekka żena. Ale tak, a teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Czy po niemiecku? Chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nie, nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, które jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. A on mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki
1: radzieckiej w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest, Boże, nie jest, chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar, był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... No i coś mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no co, dziadzie, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie, dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Reklama.